nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Deska i ława.
1: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Słońce pojawi się w Iławie i okolicach około 6.40. Oficjalny jego wschód będzie z nami do 8:30. Dziś dużo słońca, ale trochę chmur nam się dostanie też w godzinach popołudniowych. Do 20 stopni powinniśmy dobić w całym powiecie iławskim.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: Mówi Grzegorz Zalewski ze schroniska Promyk w Gdańsku, w którym na nowy dom czeka około 80 psiaków.
0: SK Iława News.
2: Dawid Jakubowski. Trwa odliczanie do 10-kilometrowego biegu przez centrum Iławy. Dycha w centrum już w niedzielę. Zapisało się prawie 300 osób. Nadal można się zapisywać, ale miejsc zostało niewiele. Bieg wystartuje w niedzielę o 10:00 z ulicy Niepodległości. Julia Rutecka z CSW czempiona Lubawa z brązem po Mistrzostwach Świata w Waco we Włoszech w formule low kick juniorów starszych plus 70 kilo. W jej kategorii najlepsza okazała się zawodniczka z Serbii. Drugie miejsce zajęła Turczynka. Warto też dodać, że cała reprezentacja Polski przywiozła z tych mistrzostw bardzo dużo medali.
0: Wiktor
6: w Radiu SK.
3: 2 minuty po godzinie 6:00. Dzień dobry!
7: Dzień doberek!
8: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
3: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
8: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem, to dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy.
3: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
7: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią mi na osiedlucha i kup se klej.
1: Po mnie mówią 9 po 6.
2: Trzeba wierzyć w tę środę. I'm a believer. Imagine Dragons.
3: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda, panda. I kierowniku!
2: Masz problem, kolego?
0: Żadnego problemu nie mamy. Odbieramy telefony od was w sprawie środy.
2: Kto wygrywa? Ona czy wy?
4: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
3: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
2: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
0: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
5: Hej, hej, jestem Gudą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji dnia chłopca. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy, Kamo.
2: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
3: Nie ma za co.
2: Jedna ważna prawda.
7: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: Dziękujemy, to była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Zdrowie.
3: Prawdę mówił! Lady Jadzia!
0: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
4: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki, rzeczywiście, z samego rana, no sporo.
1: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła, słuchajcie, o sporcie piszą.
4: A jest, rzeczywiście.
1: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
3: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić za każdym razem?
4: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
2: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
4: To prawda.
2: A wicemistrzostwo w czym?
1: W narzekaniu.
2: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
2: Może być?
0: No, trafiłaś.
2: Średnio, no.
0: Nie, no, trafiłaś idealnie.
4: Dziękujemy, Jadziu.

0: A co tam z waszą środą? Dajcie znać, czekamy, halo, halo.
1: Dzień dobry Esko. Ja już od 4.20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2.30. Jestem ciekaw, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy, hej.
0: No ja wstaję zawsze pierwszy. Od końca.
2: Ja od końca? Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę. Jankes.
0: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchacz pytał?

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
6: I nie ma burz, i nie ma mgieł, i nie ma nawet opadów deszczu. Te sobie zostawmy na przyszły tydzień. W tym tygodniu rządzi wyż i wysokie temperatury w Iławie. Dziś nawet do 21 stopni po południu. Zaczynamy trochę skromniej, bardziej jesienne klimaty, 10-11 stopni. Teraz uwaga, jeszcze w półmroku na wyjazdach z osiedli.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.

0: 6.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
1: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
2: SK Sport News.
0: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
1: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
3: Jankę. Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: Dzień dobry, witamy w środę 30 września. 6.32 w tym momencie właśnie.
5: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską. Nie możesz wchodzić na Instagrama.
6: Ja niestety to zrobiłam i właśnie przepraszam, ale
4: czyli
6: ale...
4: jestem śmieszny, to miło. To fajnie, że daję radość innym.
6: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie boi się, jakim jest.
4: Pokaż kama.
6: W związku z tym wskakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
5: My wiemy, wy wiecie, wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
4: Mam odrej, strzelam, uwaga, złoty strzał.
5: Dawaj.
4: Jestem kryptowalutą.
5: Niestety.
4: Nie.
5: A już myślałem, no. Ale równie absurdalnie.
4: Tak?
5: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
4: Szeroko.
5: Szeroko.
4: Okej. Okay.

0: pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia, super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, za kontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu. Od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower, a przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to jest... Dalej, jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok. Reklama.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny, 11 lat od May.
1: Łukasz, Łukasz!
2: SK budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy.
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
1: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam chrupie.
1: Ale błagam cię, jest napisane tu, że ty jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No, no i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: Gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
1: Kolana.
0: No, to ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
1: Ja ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby,
4: jest jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin, poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i zdrowia też.
1: Ale to chyba z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów, mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
3: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
4: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
3: No dzięki bardzo.
0: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
4: Całe życie sobie można ułożyć.
0: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jeszcze
3: pozdrawiam.
4: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
0: O, tak chrupie.
3: Dokładnie.
1: Co popsułeś, Wiktor?
0: Co popsułeś tam?
4: Złapałem radio za kolano.
0: O nie, już po nas!

0: Oczywiście.
1: Ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
0: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
1: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankę zwrócił do studia.
0: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest, no nie wiem, właśnie czy on już jest
1: ustalili,
0: oficjalnie kliknięty.
1: Tak.
2: Ale to dla kogo? Dla nas?
3: Dla Polski.
1: Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
1: Tak, tak. Jaki? Nie uwierzysz. Mhm. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
2: Super.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: A dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Wciąż możecie napotkać wahadłówkę na swojej drodze na 16 w Limrzym. Wciąż prowadzony też jest remont odcinka Jawty Wielkie Wiśniówek. No i trwają prace w Karasiu. Tu dłuższe prace aż do granicy powiatu iławskiego. Dziś ciąg dalszy lata tej jesieni do 21 stopni w Iławie, sporo słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
3: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
5: Trudno nawiązywał relacje. No, był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
3: Mówiła Ewa Podgórska z kuratorium oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
6: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
7: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
8: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
9: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
3: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter eski Grzegorz Mnich.
0: SK i ława. News.
2: Dawid Jakubowski. Warmińsko-mazurski czek turystyczny rozszedł się w niecałe 3 minuty. Dziś wystartowała i szybko zakończyła się pierwsza tura rozdawania dopłat do wypoczynku w obiektach turystycznych Warmii i Mazur. 5 października ogłoszą przetarg na wykonawców budowy tunelu w Iławie pod torami na Wyszyńskiego. W lipcu przyszłego roku mogą wystartować pierwsze prace, mówi Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
10: To jest około 120 milionów złotych i udało nam się znaleźć dofinansowanie. Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych.
2: Budowa tunelu ma się zakończyć w 2029 roku. Więcej o tym na ilawa.sk.pl.
11: Kama i Wiktor. Radio SK.
12: Dzień dobry po siódmej.
13: Kim ja jestem?
14: Dzień dobry. Moment, kiedy szukamy odpowiedzi, kim jest Jankes. Na eskowym Instagramie przerobione twoje zdjęcie, a na Messengerze już mnóstwo fantastycznych podpowiedzi, które mam nadzieję, że wcale ci nie pomogą.
12: Już wiem, że nie jestem kryptowalutą, jestem śmieszny, tak? Bo się bardzo uśmiechacie.
15: Zawsze jesteś śmieszny, nawet jak nie jesteś, to jesteś.
12: To dawajcie podpowiedź.
16: Jankes, ludzie cię uwielbiają, bo każda tajemnica, która jest tobie powierzona, zostaje w twoim wnętrzu.
14: No, to prawda.
12: Że ja nie żyję.
14: Nie wydajesz. Nie wydajesz żadnych tajemnic. Eskowy Instagram polecamy, eskowy Messenger polecamy.
12: I czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam,
15: kim
12: dzień dobry.
15: Kimbyś nie był, żyjesz w naszych sercach.

0: Deska i ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Joshua i Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie Radia SK, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret? Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: No, tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie. No. A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: Oho, kim ja jestem?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
2: Wszędzie jesteśmy.
0: Dobra, odpowiedź.
3: No i zabieramy się za naszą zabawę, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na jaskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
2: dawajcie, grillujcie mnie.
4: Siema SK, Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko, ale trochę lepiej.
2: Gołąbek z czego?
0: No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
1: Pieniądze to nie wszystko.
2: A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
0: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
2: Pieniądze to nie wszystko, mój kolega Wiktor.
0: Ale wszystko bez pieniędzy to...
2: Pieniądze to nie wszystko, żyję w waszych sercach. Wszystko sobie notuję, żeby nie było.
3: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
0: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
5: Jankes, ale jesteś tajemniczy.
0: O, właśnie.
2: Tajemnice.
0: Kryjesz w sobie tajemnice.
2: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
0: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
3: No słuchaj jeszcze podpowiedź, poproszę.
6: Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
2: Także ja nie grałem, Ale jeżdżę samochody, to nie to samo?
0: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
2: Dobra.
3: Wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym Messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie, jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankę cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem? Pokażcie mi to,
0: promocji kolejna podpowiedź?
2: Chcesz, tak?
0: Dawaj. Masz coś? Dawaj. Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
3: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
4: Na sali?
0: Mhm. Tak. Może być. I ma to każdy mężczyzna. No chyba, że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może
1: ale
0: nie.
1: Ale jakiej
0: każdy.
1: Sali?
0: Gimnastycznej.
2: O! Ale żeś mu powiedział!
5: No, trzeba... A ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali? Gimnastycznej? Kozioł? Skok przez kozła? Kosz?
2: Tak, Janki, masz kosza w domu.
1: No,
2: na sobie,
1: na
2: masz
1: sali.
2: Kosza.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszerwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: Piękny wschód słońca w Iławie i okolicach, nawet w niektórych miejscach z dodatkiem mgły nad ciekami wodnymi. Zachód słońca też powinien być piękny. Cały dzień będzie obfitował w duże jego dawki, dziś temperatury do 20-21 stopni. Nawet wiatr, jeśli się pojawi, to jakoś tak nie przeszkadza, bo ciepło.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał 1 miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1 200 000 000. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
10: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
9: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League po

0: Informowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
1: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
2: Jankes!
3: Kama!
2: I Wiktor!
4: Oho! Zgaduj, zgadula. Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
5: To do lekarza z tym.
4: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
6: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
7: Cześć, Eska. Cześć, Janki. Co ci powiem, Jankinie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
6: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
5: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
6: Ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
4: Nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej, okay. za chwilę. Dajcie chwilę.

0: Kim jest Jankeks?
1: Ale się miota.
2: Zaczynam się bać, że się nie uda.
3: Janki jest absolutnie przerażony.
2: Czy można się
3: za to przebrać? Tak, i to będzie łatwe przebranie. Naprawdę, spoko. To w ogóle ogarniemy ci w 3 sekundy.
2: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmylacie.
3: My nigdy źle nie podpowiadamy. Ej!
2: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
1: Tak, przed WF-em też.
3: Tak.
1: W trakcie możesz
4: Daj mu rebus.
3: Słuchaj, kolejnych podpowiedzi.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
2: Przepraszam bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
1: Już pan był pijany.
2: Coś ryżu, co?
1: Kolejna podpowiedź.
6: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
1: Albo.
3: To jest super podpowiedź.
1: Albo.
6: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
3: Tak! Ojej, tak!
1: Oraz.
2: Ale w sensie,
6: Jankes,
2: no co na sali...
6: W październiku cię odkryjemy.
2: No. Jezusiu, ludzie,
3: nie wiem. Ty kozioł jest przyjacielem.
2: Nie, no bo ale co ma. Przez kozło na sali gimnastycznej.
1: Ale co ma kozioł z Mikołajem wspólnego?
2: No nie wiem, dopiero wcześniej.
4: Mikołaj też chodził na WF.
3: Patrząc po brzuszku, chyba nie.
1: Dobra, kolejna.
7: Cześć, Jankes. Jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
1: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
3: I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
2: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
3: Na ziemniaczki.
2: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być
3: ma
2: na ziemniaczki?
3: Mikołaj. Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet. Nie, no prościej być nie można.
2: Czekajcie, ale to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
3: No szczelaj już.
2: Żyłam 27 lat, no.
1: Kolejna
2: ludzie.
1: Podpowiedź w promocji.
4: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
3: Tak.
2: I to jest potrzebne po WF-ie, jak się do tego trzymał cały czas.
1: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
3: I ryżu.
2: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
1: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
2: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
2: To są trzy słowa.
1: Jezusiu drogi, coś ryżu.
3: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
2: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jakie w ogóle się w tym odnaleźć?
1: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
2: Dużo ryżu.
3: Nie jesteś dużo.
2: Nie dużo, mało ryżu.
1: Dobra. To robimy jak w tym rebusie.
2: Ugotowany ryżu.
1: Robimy odloty, wrócimy z tym.
2: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
0: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
11: To będzie ostatnia reklama. Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
12: I po reklamie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im.

0: Zobaczycie, na pewno nosem i porządnie podpowie teraz.
1: Na pewno.
0: Podczas kręcenia.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę w końcu i będę wiedział, kim jestem.
2: To dzisiaj w radiu zobaczcie nowego Nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
5: Tak, dzień dobry.
6: Pielęgniarka, asystentka Julii Wiśnie-Wioleta. Proszę pani, telefonuję z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
5: Tak.
6: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
5: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o co pani
6: chodzi? Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
5: No tak.
6: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
5: A co ja mam spisać?
6: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę, dla później do wypisania karty wypisowej.
5: Aha, tak?
6: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
5: Ale dlaczego ja mam to pisać?
6: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
5: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
6: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco, normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
5: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
6: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
7: Angela, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Jankes, nasza zabawa? Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: Teraz, w tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż... No właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje, ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach. No.
0: Mm-hmm. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No,
2: pamiętaj,
0: dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: Mhm. No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś wór. Worek? Przepraszam bardzo, nie, ja w to nie wierzę. Czy ja jestem dzisiaj workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale
1: workiem na co, Worek? No. Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła? Co?
2: Słuchaj,
3: tak, jakim?
1: Nie wiem.
2: Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego?
1: Okej.
0: Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy polecimy z słuchaczami gdzieś w nieznane.
1: Odloty, przeloty, to była i worek na buty, to
0: i jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić, ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzi cały czas. Worek, Kama i Wiktor.
4: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: No, i ma to każdy facet.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Kierowcy, kierowniczki, mam bardzo dobre wieści. Od dziś do 11 grudnia będzie remontowany długo wyczekiwany i bardzo dziurawy odcinek od Iławy do Radomna przez Katarzynki. Na prawie 5 kilometrach ruch będzie odbywał się wahadłowo. Dziś do 21 stopni, bardzo dużo słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Czas na Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
4: Z oświadczenia Elbridge'a Colby'ego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
3: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. To miejsca, w których będzie można szukać schronienia, m.in. w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. To budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
5: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
3: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wszystkie punkty zostaną specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. A Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, to efekt zmian kulturowych.
6: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
3: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
7: SK i Ława News.
2: Dawid Jakubowski. Rowerzyści z klubu Dwa Koła i Ława kończą letni sezon rowerowych wypraw. Startują dziś o 17 spod Galerii Jeziorak, jadą do Grodziska w Karasiu, tam planują ognisko oraz mecz siatkówki. Rowerzyści kontra KGW Karaś, prowiant na grilla we własnym zakresie. 3 miesiące aresztu dla kolejnego sprawcy przemocy domowej w powiecie iławskim. 46-latek z Susza pod wpływem alkoholu wszczął awanturę i chodząc z nożem groził domownikom. Okazało się, że od dłuższego czasu dręczy mamę i siostrę oraz wygania je z domu. Zatrzymany 3 miesiące spędzi w więzieniu, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
8: Jankes, Wiktor, w Radiu SK.
9: Mój synek do mnie zadzwonił przed chwilą, mój synek Kubuś powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
10: Tak jest, to
9: i powiedz wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną, i on gra dobrze w piłkę nożną, rzeczywiście i jedzie na motokrosie.
10: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
11: Nie, no ale poczekaj.
9: Spokojnie,
11: ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzień dzisiaj.
9: Ale wybrnęła. A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No. No jedźmy dalej, jedźmy.
10: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocykl.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Ale na początku września ONZ wydało nową mapę świata. I powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną. I pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
0: To nie może, nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę i liceum.
2: Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
2: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
0: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale mam niestety też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszcze mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się kraj kurczy. Się skurczył.
2: Ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. No tak działa.

0: 19 minut po godzinie 8. Tik-tak, to jest dobra godzina na prezenty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: Z nami jest Kamil, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
0: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę bardzo.
2: Przepraszam, a pan masował kogoś znanego?
3: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
4: Okej, okay, a tam nie ma jakiejś tajemnicy. Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda?
0: Żadna taka. Tajemnica masażysty.
4: Masarska. I jak było z Agnieszką? Fajnie?
3: Jest fajna, bardzo pani. Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba z pani Agnieszki spytać, jak było.
2: Czuję? Nie czuję. A tu czuję?
0: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
4: Masaż relaksacyjny,
0: to robisz w pracy,
4: dobrze.
0: Tym się zajmujesz zawodowo.
2: A jak ty się czujesz po pracy?
3: No, trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
0: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
3: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
2: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
3: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
4: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
3: Zobaczymy, co będzie.
2: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
3: Bardzo dobrze.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
4: Tam czekamy na was. Na państwa.pl.

0: powodu jest wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam, przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów Marcina Pracka.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: Od dziś przez blisko 2 miesiące mogą występować utrudnienia większe na trasie Iława-Radomno. Rusza długo wyczekiwany remont dziurawego odcinka w Iławie i okolicach, dziś bardzo dużo słońca. Jeśli chmury, to niegroźne białe, temperatury do 21 stopni. Będzie z nami trochę silniejszy wiatr, ale też ciepły.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
13: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali 2 mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. A piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
14: Jankes,
15: Gama
16: i Wiktor.
17: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół dzisiaj. Środa, 30 września, 31 minut po 8.
18: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop.

0: pana Agapa. Mm.
1: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
2: Tak jest.
1: W strefie.
2: Tak jest.
1: W strefie.
3: Tej szybko. Z perfumami.
1: Dokładnie.
2: Strefa szybko słowa. Nie wolno słowa, tylko szybko
0: schnąca
2: słowa.
0: Chyba, wiesz?
3: Ale kupować wolno czy nie wolno?

0: Patrycja nas pozdrawia z łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my się przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, nie, że to są dron. Takie kulki ropopochodne.
1: Zanieczyszczenia to takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
3: kulki ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztyn.
4: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram. I ława Wyszyńskiego 6.
11: Autopromocja.
12: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
18: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
15: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
8: I po reklamie.

0: dzisiaj dzień chłopaka. Właśnie zastanawiam się, co moja żona wymyśli dzisiaj fajnego. No.
1: Poczekaj na dzień męża, a nie ten dzień chłopaka. Chłopakiem to kiedyś byłeś, teraz już męża. Jesteś mężem. No, jesteś dlatego coś? Czekaj.
0: No dobrze, panowie, dzisiaj nasz dzień będzie pięknie.
2: A ciekawe, czy pan, czy pani w telefonie? Halo, dzień dobry, kto razem z nami od samego rana?
3: Moja 4-letnia córka zaczęła wymyślać dowcipy, nie wiem, bo kim to ma. W każdym razie, jak się nazywają urodziny kury? Kurodziny. A krowy? Mu rodziny. A kury i krowy? Kumu rodziny.
0: Ha. To wystarczy. Pamiętajcie, że urodziny zeską codziennie przed godziną 7. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Jak się nazywają radio urodziny? No, no wiadomo jak. Urodziny, no co?
2: Eskodziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Delektujcie się.

0: Tutaj Jacka, środa w pół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować, pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że SK tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia SK.
1: A do piątku na piechotę.
3: Kama i Wiktor.
0: Ale możemy powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju. Jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Ceramikę Trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
16: Słońca nam dziś nie zabraknie, choć raz na jakiś czas może być przykrywane białymi chmurami, niegroźnymi, z tego nie powinno padać. Trochę mocniej powiać się może, ale też ciepłym wiatrem, pod działaniem Wyżu i Ława i okolice nadal i aż do wtorku. W weekend może się pojawiać więcej ciemnych chmur.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I Ława, ulica Niepodległości 7.
17: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
18: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń Kancelaria Prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
17: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
19: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I to musimy do tego musimy przekonać naszych rodaków.
17: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn. A to wszystko podczas pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów.
20: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
17: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.00.
12: SK i Ława. News.
16: Dawid Jakubowski. Uwaga kierowcy, dziś na siódemce między Ostrudą a Olsztynkiem służby będą pozorować awarię busa, który zablokuje dwa pasy ruchu. To w ramach ćwiczeń, mówi Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
14: Ćwiczenia te mają na celu praktyczne sprawdzenie realizacji procedur w zakresie rozładowania długotrwałego zatoru na drodze.
16: Jezdnia w kierunku Warszawy będzie zamknięta, a ruch będzie odbywał się objazdami. Ćwiczenia na siódemce mają rozpocząć się po 10. 1 października rusza kolejny sezon zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej przy Iławskim Centrum Kultury. Wachlarz zajęć jest szeroki i nadal są wolne miejsca.
9: 3 minuty po godzinie 9. Wstaliście? Środa jest podobno najtrudniejszym dniem tygodnia, bo weekend niedaleko, ale wciąż całkiem blisko poniedziałku i dużo zadań przed wami. Margaret też będzie w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: September i Satellites w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9. Czas jak dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych, na EUSIS 2026. Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Euroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nowość od Rydze, New Trick w Radiu SK, 21 minut do godziny 10. Pojawiły się już, widzę, jakieś zażalenia. Droga Eskory, dlaczego nie składasz nam życzeń z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września właśnie? Drodzy panowie, ja tylko jedno powiem. Chłopcy mają swój dzień raz w roku. Mężczyźni codziennie. Dziękuję bardzo.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poczserwis Przemkar.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
13: Huragan szaleje u wybrzeży Wielkiej Brytanii i Irlandii, a Polsce dostaje się wyżem. I u nas piękna pogoda, słońca nie zabraknie do weekendu. W sobotę, niedzielę trochę więcej ciemnych chmur może się pojawiać. Dziś co najwyżej więcej białych chmur nad Iławą. Temperatury do 21 stopni.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poczserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
14: 10 na zegarach, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SK News z tymi ustaleniami. Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
15: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
14: Niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskiem w rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy. Ruszają właśnie ćwiczenia służb.
16: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
14: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
17: SK i Ława News.
13: F. Jakubowski. Zawyją w regionie syreny alarmowe, a służby ruszą na ratunek ludziom uwięzionym na S7. To scenariusz zaplanowanych na dziś ćwiczeń wielu służb ratunkowych w regionie. Pas w kierunku Warszawy między Ostródą a Olsztynkiem będzie zablokowany, będą organizowane objazdy. Ćwiczenia rozpoczną się po 10. Kolejny funkcjonariusz z zakładu karnego w Iławie ze sportowymi medalami, tym razem to Joanna Michałowska, która startowała podczas Grand Prix Cross Polska 2026. Wystartowała w 9 na 13 biegów całego cyklu na terenie kraju. W klasyfikacji końcowej zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej.
18: Dwie minuty
0: po godzinie 10. Zaraz zadbamy o wasze finanse i powiem wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gifts for Money, a propos, ostatni dzień lata to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od Miley Cyrus, Buy Spurs Wings w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci, dlatego że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonie Sznaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Sznaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
10: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tej dziewczyny, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11 wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze, trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin van Buuren, Sasha, Everlasting w Radiu SK. 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze 3 spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
12: Słońce może już niepełną mocą, ale jednak świeci i podgrzewa nam dziś zacnie temperaturę w Iławie, nawet do 21 stopni w godzinach popołudniowych. Bardzo podobnie będą wyglądały kolejne dni, ale uwaga na chłodne jesienne poranki. Może w czwartek nad ranem nie zimno, ale spadniemy do 12 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
14: 11. To są newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłyston.
15: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
14: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach zawieszony, ale w górach nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z podorysów.
16: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełnie brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
14: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
17: SK i Ława News.
12: Dawid Jakubowski. Pierwsza pula warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego rozeszła się jak ciepłe bułeczki, mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
18: Grupa, która najszybciej się rozeszła, po 3 minutach, wygenerowanych zostało 1475 czeków.
12: Turyści, którym udało się upolować czek, mogą liczyć na 300 zł dopłaty do wypoczynku. Kolejne tury 19 października i 9 listopada. Więcej o tym dziś po 21 w eskowym magazynie reporterów. Do 11 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do 4 Iławskiego Przeglądu Talentów Scena jest Twoja. Więcej szczegółów w Iławskim Centrum Kultury.
19: Różowy szum. To jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w Esce już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Różowy szum to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w trakcie snu, dlatego że to powoduje detoks mózgu. Naprawdę, tak mówią naukowcy. Even All of My Love w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11. Czym jest tak zwany różowy szum i co daje? Różowy szum słuchany w trakcie snu jest czymś innym niż biały szum, który możemy znać, ale to jest taki dźwięk, który uspokaja mózg, redukuje napięcie i pozwala oczyścić naszą głowę z nadmiaru emocji, stresu, jak i zbędnych myśli. Czym jest na przykład taki różowy szum? Można oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też. Radio
1: SK. Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Przyznaję, lubię ten numer Stromae. Alone Dance w Radiu SK, 23 minuty do 12. Jest Jona, Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej SK, ja korzystając z okazji, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: I ja też z okazji Dnia Chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
7: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że zapytasz.
0: Poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie
2: włączyłam. Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że
0: i
2: się wzruszam.
0: I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
2: Tak, tak. Wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka, jedzenie. Dobrze, głodnemu chleb na myśli. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że Dzień Chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
2: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety, ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami, gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu SK właśnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Wożserwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
10: Białe chmury będą wirowały nad Iławą i okolicami, ale nie groźne i za bardzo nie przysłonią słońca. Temperatury dzięki temu do 21 stopni po południu. Nawet nie tak zimna noc i poranek przed nami, ze spadkiem do 12-13 stopni tym razem.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
11: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbije. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i, jak wynika z nagrań, puścili wolno.
12: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
11: Tłumaczy Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
13: SK Iława. News.
14: Dawid Jakubowski. Środa jest ostatnim dniem pracy karetek wodnych, które od początku czerwca dyżurowały na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz na Jezioraku. Karetki wodne stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Sztynorcie, Rynie i Iławie. Wypływały 376 razy, pomogły 353 osobom. Najczęściej wzywane były do ugryzienia lub ukąszenia przez owady, bóle brzucha, alergie, omdlenie, zapaść i nadciśnienie. W Lubawie szukają chętnych do Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydaci muszą mieć skończone 13 lat i nie więcej niż 20, być mieszkańcem Lubawy, zebrać listę poparcia 20 osób i zgodę opiekuna prawnego. Zgłaszać można się do 9 października.
15: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też m.in. Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Classy. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: I po reklamie.
19: SK.

Esce. W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Beast Encore, i pojawiły się cztery numery. I pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: Magiczny wokal Sophie Ellis Baxter na antenie Radia Ska. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczne, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Baxter, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia, muzyka na żywo, to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radiu Ska za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie...
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble i ława ulica Ostródzka 54.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska SA. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Hity na czasie.

0: Muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i Cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beery and the Beatwesce.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
7: Do niedzieli ciepło nam podtrzyma w Iławie i okolicach i blisko 20 stopni popołudniami będziemy hamować na termometrach. Dziś też do 21 stopni. W nocy ochłodzi się do 13-12 nad ranem. Też nie najgorzej. W czwartek po południu bliżej 18 stopni, bo trochę więcej białych chmur nadleci.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
9: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
8: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
10: Szczery, żeby nie oszukiwał.
11: Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
8: No, usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka, a w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
12: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę.
13: SK i Ława News.
14: Edyta Kocyła-Pawłowska. Czeki turystyczne rozeszły się na pniu, ale będą jeszcze dwie tury. Więcej o tym w magazynie wieczornym Eski i Ława od 21.15. Ogłoszono datę 4. Iławskiego Przeglądu Talentów. To będzie 19 października na scenie Kinoteatru. Zgłaszać można się do 11. Przewidziano 4 grupy wiekowe. Najmłodsi wykonawcy mogą mieć 7 lat. Dorośli wystąpią w kategorii 20+. Od 3 lat kradł prąd. 38-latek z Kisielic został zatrzymany po tym, jak przedstawiciele operatora powiadomili policję. Grozi mu 5 lat więzienia. Straty to 40 tysięcy złotych.
12: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda? Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie. Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beat, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McKnown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? No, tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z Eską na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia w Esce, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę!
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
16: I po reklamie.

0: Mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No a wiadomo, że tak jakby no, prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów. Ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Świeżynka na naszej playliście Wasted, Nally i Major League DJs w Radiu SK tuż po godziną 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: To zaczynam wyliczanie, gdzie dużo samochodów w Iławie, Sobieskiego, Kopernika, Wyszyńskiego i Grunwaldzka, czyli okolice przejazdu kolejowego, ale dalej również Kościuszki Niepodległości, okolice ratusza, okolice Żeromka i basenu. Trzymajcie się, kierowcy.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
14: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym, a to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
13: O czym z Białegostoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i między innymi lokalizacji.
15: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
13: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają.
16: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
13: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
17: SK Iława.
8: News.
12: Edyta Kocyła-Pawłowska. Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Iławskiej Budowlance ma 55 lat, ale ten rok jest trudny, bo brakuje muzyków. Więcej o tym w magazynie lokalnym Eski Iława od 21.15. Ewa Śmigielska i Wojciech Duda zostali nowymi radnymi miejskimi w Iławie. W poniedziałek złożyli ślubowanie. Duda wszedł do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Śmigielska do Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Dziś ruszyła przebudowa drogi powiatowej Iława-Radomno od ulicy Wojska Polskiego w Iławie przez Katarzynki aż do granicy powiatu. Ruch wahadłowy obowiązywał będzie do 11 grudnia.
17: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Ocean Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w Esce. Już grają Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Oliwka. Poza tobą nic na antenie Radia SK. I się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia karę nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą mieć z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
1: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
2: To będzie ostatnia reklama. Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: I po reklamie.

0: Rihanna razem z JMZ na antenie Radio SK to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem za chwilę w Radio SK, później będzie Kaigo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na sk.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie.
5: Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Temple City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie. Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwa, przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
17: Ćwiczenia zator na S7 już zakończone, zatoru już tam nie ma, można śmiało w stronę Ostródy, Olsztynka ruszać. Natomiast dużo zatorów widzę w Iławie, centrum zatkane samochodami, także kierowcy, trzymajcie się ciepło.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
19: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
18: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
20: Dywersje, sabotaże, dlatego ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli, jest tak ważny w dzisiejszych czasach.
18: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
21: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
18: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
0: Eska i Ława. News.
17: Edyta Kocyła-Pawłowska. Gala stypendialna odbyła się dzisiaj w Iławie. 76 osób, w tym po raz pierwszy z klas 1-3, zostały nagrodzone za wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Najwyższe stypendium to 2300 zł, najniższe 800. Pełną listę nazwisk znajdziecie na iława.sk.pl. Piotr Bałtroczyk zawita do Lubawy. Prawie dwugodzinny stand-up zaprezentuje 18 października. Specjalną atrakcją zakończenia sezonu rowerowego ma być dzisiejszy mecz siatkówki KGW Karaś kontra rowerzyści. Start przy Galerii Jeziorak w Iławie o 17. I potem jazda na grodzisko w Karasiu.
14: Sonta i Koroście.
22: Czyli SK.
14: SK. W radiu SK. SK.
23: To witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
24: dzień
23: to tak.
24: Sigmy.
23: Dzień Sigmy. Tak, tak, to wtedy proszę nam...
25: Dostałeś coś, jakieś życzenia? Cokolwiek nikt się nie zająknął.
23: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony śmieci, do śmieci. Ja też, tyle, tak. Proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
24: No.
23: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
24: No to poproszę Margaret.
23: Proszę bardzo.

0: Chyba na Fidesalia i Faust nie ucieknę w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Dzisiaj mamy ostatni dzień września i do dzisiaj wszyscy, którzy mają firmę albo prowadzą działalność gospodarczą, powinni założyć skrzynkę do e-doręczeń.
1: Skrzynkę do e-doręczeń?
0: Poczta Polska zrobiła coś takiego, żeby mogła ci wysyłać polecone również przez internet. Na przykład
1: Poczta Polska ma internet?
0: Tak, Poczta Polska ma internet i wysyła ci mailem awizo, żebyś sobie odebrał.
1: Ja mam firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I co, teraz pójdę
0: no
1: do więzienia, czy co?
0: Powinieneś dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
1: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
0: Teraz działa, nie?
1: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomina mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie.

0: Eternium, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radio SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne. Czekamy
1: raczej
0: na Wasze...
1: Raczej jakieś cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na Wasze pomysły. Eskowy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parków i Ławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: I po reklamie.

0: nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boczki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Koleje, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy dlatego. Mm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał...
1: Kurczę, że... to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK na chwilę przed godziną 16. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: Za chwilę SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
13: Nie dość, że dzień jeszcze bardzo długi, bo ponad 11 godzin, to jeszcze w dodatku taki słoneczny w Iławie. Teraz mamy jakieś 20 stopni na termometrach. Jutro więcej zachmurzenia, ale około południa słońce na dobre pojawi się i nad Iławą, i nad okolicami.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
15: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
14: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce. Henryk W. miał niemal 3 promile. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
16: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
14: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
17: SK i Ława News.
18: Edyta Kocyła-Pawłowska. Poranek muzyczny dla najmłodszych już w niedzielę. Kinoteatr Pasja, 10.30. Wystąpią uczniowie szkoły muzycznej z Iławy. Wstęp bezpłatny. Dyskusyjny klub książki z Iławy czyta Stary Człowiek i Morze Ernesta Hemingwaya. Dyskusję na temat lektury zaplanowano na 13 października o 14 w pracowni regionalnej. Zupa i bułka w gminie Susz do końca roku. Ciepłe posiłki dla potrzebujących na jesieni ponownie rozwozi Mateusz Ryszczuk i to z nim można się kontaktować, by zgłosić potrzebującą osobę. Można też wspomóc jego charytatywną działalność.
17: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: Za chwilę gramy w Państwa Miasta.
9: Aha. Rzeczywiście, bo już chciałem co innego powiedzieć.
0: Tak, tak. No i zapraszamy Was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy Wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
9: I jak co?
0: No, na przykład...
9: Jak imbecyl. Czy nie?
0: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
9: No to jak indyk.
0: Coś pięknego na I. No.
9: Indoor.
0: Izabela Łęcka.
9: Outdoor.
0: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na eskowym Messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK 10 minut po godzinie 16 to H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B. Mata.
1: Czekaj,
0: remix.
1: Niech to śpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, tylko Macie
1: Remix. Zagadałeś mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, nie, już.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta, dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
3: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
3: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
3: Piwo.
1: Okej, okay. Króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
4: Cześć, cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
4: Nie.
1: Okej, okay, rozumiemy.
0: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Już tak, wiemy.
0: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
3: Idź na przerwę.
1: Idź na przerwę. Pięknie. Bardzo dobrze, dalej. Pięknie. 1-0 dla Anity.
0: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku. Ale mamy poziom.
1: No.
0: Kategoria tym razem dla Anity, druga runda. Słowo, które rymuje się ze słowem kanalia.
3: Anomalia? A nie, to jest nie na I.
1: Italia, na przykład Italia. Było trudne, jest 2-1 dla Damiana, ale Damian też będzie miał trudne, tak, Cinek?
0: Trochę łatwiejsze chyba.
1: O nie.
0: No, sorry, ale Dzień Chłopaka jest.
1: No tak.
0: Słowo, które rymuje się z demokracja.
4: Inwigilacja.
1: Dobrze, dobrze. Idź na całość i inwigilacja. Fajny chłopak nam się trafił.
0: Damian, wygrywasz, możesz wybrać nagrodę. Torba czy butelka?
4: Torba.
1: Torba! Anita, widziałaś, i tak została ci butelka. Super!
0: Coś, co robicie.
3: Dzięki bardzo.
0: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Anity.
1: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa.
0: A, buziaki.
4: Dziękujemy.

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu i ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzz Persuades, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To się jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też, no. Też sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
20: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
21: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: hopes.
1: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milich ma nie najlepszy czas.
2: Dlaczego?
1: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach, jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
3: Aha. I to wszystko na rowerze?
1: Nie, samochodem swoim wielkim, aha, czarnym, z dużym silnikiem. Aha. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że to Arek Milich, puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale Komenda Rejonowa Policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, aha, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Arek Milich nie trafi do więzienia.
3: Bo nigdy nie trafia.
1: Tak, mamy to.

0: Perfect Love lub Trisha McNeil w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
16: Nie, a powinnam?
15: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
16: I możesz z nich korzystać?
15: Jasne, w każdej chwili.
16: To i ja się zapiszę.
15: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
17: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
21: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.
3: SK.
2: SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
16: Są takie ulice w Iławie, które o tej porze najlepiej omijać, zwłaszcza jeśli się jedzie samochodem. No w Kościuszki w tej chwili taką ulicą jest też skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czyli rondo po prostu między Grunwaldzką a Kościuszki. Dobrze, że świeci słonko, to przynajmniej można pieszo.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
18: Z uwagi na charakter tej sprawy, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
17: Na prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
19: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
17: wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
14: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
17: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
20: Eska i Ława. News.
21: Edyta Kocyła-Pawłowska, 31-latka z gminy Susz, szarpała i kopała swoją siostrę. Najczęściej awanturowała się po alkoholu. Policjanci założyli jej niebieską kartę. Musiała wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Ma zakaz zbliżania się do siostry. W piątek w Lubawie dyskoteka dla młodzieży. Wstęp po okazaniu legitymacji tylko dla 14-latków i starszych. Sala widowiskowa MOK między 19 a 22. W poniedziałek rozpocznie się procedura przetargowa na wykonanie tunelu pod torowiskiem przy Grunwaldzkiej w Iławie. Pierwsze efekty mogą być widoczne w lipcu przyszłego roku. Na całość są 3 lata. Więcej na iława.sk.pl.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli SK w Radiu SK.
24: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
25: Jaki przysmak? Pokaż, ale pokaż najpierw, że masz przysmak.
24: O, tu mam przysmak.
25: O, jest przysmak.
24: Okej, okay, uwaga, uwaga, nucę.
25: No? Cieszę się na przysmak.
24: No?
25: Heaven is a place on earth.
24: All right!

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź.
1: Aha.
0: Otóż nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: Neptunika i What If. 17:17 na zegarze Radia SK. Środa, 30 września. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny.
1: Nie to. Tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już. A teraz, a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz.
0: Jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
9: I po reklamie. Eska.

0: Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w pół do 18. Tu Sankta Karościel, czyli SK.
1: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
2: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj...
1: Ale bardzo nas cieszy twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać
2: tak,
1: właśnie
2: pokornie,
1: od kawusi.
2: Wiesz, pokornie, pokornie.
1: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
2: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz, od rana latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
1: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę
0: czy
1: to już się
0: Jeremi ma żonę Staff Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
1: No to już jest sprawa dziewczyneski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
0: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
2: Dzięki panowie i dla was również.
0: Skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Maybe One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani jak w Las to? Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Aha. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co

0: Matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: I po reklamie.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli Dnia Chłopaka, tymczasem niektórzy już swój Dzień Chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku,
0: który... Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Gdzieś to, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: Ja nie mówię, że będzie zimno, ale na pewno będzie za chwilę chłodniej w Iławie i okolicach. Po zachodzie słońca temperatury spadną nawet do 12 stopni Celsjusza, ale to znacznie, znacznie później. Jutro trochę zachmurzenia, a kolejny cieplutki, wręcz gorący dzień to będzie piątek.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
9: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
14: SK Sport News.
13: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
9: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: SK Iława News.
12: Edyta Wacyła-Pawłowska. Po raz 10 w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się festiwal Gwary Lubawskiej. Każdy może się zgłosić do 20 października do Nowomiejskiej Biblioteki lub do Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu. Finał 27 października. O wpływie natury na zdrowie opowie jutro Magdalena Rudnicka z Fundacji Dzika Iława. Biblioteka Iława o 17:00. Dostępny będzie kącik przyrodniczy dla najmłodszych. Koszykarze z Iławy wracają na parkiet. Pierwszy mecz Orki Iława Basketball w trzeciej lidze w niedzielę z Energą Basketball w Elblągu.
14: Impreza.
15: W Radiu SK, no i mam nadzieję wszędzie, wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. A na początek Prima Ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

tanecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18:00 Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil m.in. Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście chat GPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: To słońce, które nam towarzyszy w ostatnich dniach września, które bardzo cieszy, ma też swoją złą stronę, bo od razu widać kurz w mieszkaniu przez okna, jak świeci. Na czarnych meblach to już w ogóle i że przydałoby się posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Nie sprzątam, przyszedłem do radia. Może tu będzie pozamiatane. Jak za chwilę wy się odezwiecie, bo dzisiaj w imprezce pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? O co pytaliście ChatGPT? Sztuczna inteligencja, wiadomo, czasami się przydaje, ale nie ma to jak żywy człowiek, słuchajcie. Jak wy mi nagracie głosówkę ze swoim pytaniem, to może ja znajdę radę, może pomogę. Paweł zaczyna ze swoją głosówką na Messenger Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej. Radio
2: SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sk.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: I po reklamie.

0: nowością od Stanach. Zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpachlować pokój gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie imprezki już za chwilę.

0: worth it. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: I po reklamie.
12: I ława na czasie.
13: Dawid Jakubowski. Środa to podobno mały weekend, niektórzy już w kierunku weekendu patrzą, a więc baletów również. Impreza będzie dla młodzieży w Lubawie. Piątek, 2 października, kolejna dyskoteka dla młodzieży w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury od 19. Wejście od 14 roku życia przy okazaniu dokumentów. Dorośli też będą balować. D&B w Iławie zaprasza na piątkowe Friday i disco, przegląd muzyczny chyba wszystkich epok, a w sobotę Ladies Night. Wibisie Gwizdziny z kolei, afterparty z okazji urodzin klubu, a na żywo skaner. W najbliższą sobotę w Lubawie mini DH Bis, czyli biegi dla dzieci i młodzieży. 3 października startują o 11 na stadionie Łazienkowskim w Lubawie. Wpadajcie pokibicować.
14: Muzyka się żyje.
15: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gipsa i Igo. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na piątych urodzinach Dobhouse. No i tu pytanie, kto z was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. Piąte urodziny Dobhouse odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to wy musicie tam być. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści wam nową piosenkę.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
15: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande, będzie Tobi Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gipsy i Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie. Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie!

0: Słuchajcie, Radio SK, to jest imprezka. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, znamy doskonale, więc czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taki duet Avalon... jeszcze raz. Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon the Rockstone. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockstone. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagram. Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Handjack z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach, między innymi Gips na scenie. No i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce, Ja chcę być na tej imprezie, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my, proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my, proszący o podwyżkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
16: I po reklamie.

Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć od Bledki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża, na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieć obiegły zdjęcia z tymi poduszkami francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy. Ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek. No musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: I po reklamie.
6: I ława na czasie.
7: Dawid Jakubowski. Podobno jesienią najlepiej się biega, bo temperatury takie akuratne, o ile nie pada. A padać nie będzie w najbliższym czasie, więc dobrze będzie wam się biegało w sobotę na przykład w ramach parkrunu Małe Jeziorak Iława. 5 km naokoło Małego Jeziorka, zbiórka o 9 standardowo pod Iławską Pływalnią. A w niedzielę bieg na 10 km w ramach Iławskiej Dychy w Centrum. 4 października startują o 10 z ulicy Niepodległości. Dodatkową atrakcją będzie koncert The Hallows na środku skrzyżowania w Iławie. A wielbicieli darta wysyłamy od piątku do niedzieli do hali w Byszfałdzie. Tutaj otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej. W piątek od 18, w sobotę od 13, w niedzielę od 11.
8: Muzyką się żyje.
9: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania Jeremi Sikorski.
10: Cześć wszystkim, hej.
9: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
10: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy. A ta piosenka właśnie trochę o tym.
9: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest Imprezka. Michał Hanczak, witajcie.

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to abrakadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest cały czas, rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia SK.
2: Dobrze cię zawsze, ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak wracam, od której już minęło trochę czasu. Były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak. Właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru, pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć tę piosenkę.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.
0: Bo przecież koncerty się zbliżają wielkimi krokami. Taką późną jesienią, ale będzie trasa.
2: Tak, 25 listopada zaczynamy w Warszawie. Koncert w niebie i później jeszcze kolejne miasta, więc zapraszam wszystkich. Bilety są, z tego co wiem, jeszcze dostępne. Więc mam nadzieję, że spotkamy się na żywo i pośpiewamy razem.
0: To Jeremi, w takim razie nie przedłużajmy, zapowiedz ten numer premierowo w Radiu SK.
2: Moi drodzy, z tej strony Jeremi Sikorski. Zapraszam do posłuchania mojego nowego singla A Jak? Let's go!

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20.30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd. Pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i H z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale
4: nie wiesz gdzie?
2: Odlot
4: ściśle tajny!
5: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Daddy Swims, w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302. Zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302. Halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas, uważam, bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, bo musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia, coś zrobię?
0: Jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Bonoska.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakichś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: To znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa, na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

Ha. Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To Flow i Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.

0: Promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: I ława na czasie.
21: Dawid Jakubowski, w najbliższy weekend wysyłamy Was do Ostródy, bo tutaj wycieczki z przewodnikiem jeszcze trwają. Ostatnia odbędzie się w sobotę, śladami ostródzkiego Eskulapa. Zbiórka o 15 na dziedzińcu Ostródzkiego Zamku w sobotę. A w czwartek wycieczka po chodnikach Nowego Miasta Lubawskiego. Historia jednej ulicy, 1 października o 16 zbiórka na rynku. W niedzielę możecie zawitać do Lubawy, tutaj zwiedzić wikariatkę Muzeum Ziemi Lubawskiej. Zwiedzanie 4 w niedzielę od 16, w niedzielę o 10.30 w Wiławskim Kinoteatrze. Pierwsze zajęcia pod hasłem Poranki Muzyczne WCK. W niedzielę od 10.30 zajęcia pod hasłem Młody Chopin dla dzieci do 10 lat. Wstęp wolny.

0: SK Iława News.
1: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, a z drugiej strony...
2: Kowalewski Michał, witam serdecznie.
1: Dzisiaj będzie bardzo koncertowo u nas, to znaczy nie będzie może muzyki, ale o koncertach licznych będziemy mówić, no bo to temat Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Iławy. I to tej chyba z największym stażem.
2: Tak, z największym.
1: No to jak to się zaczęło i kiedy pan przejął pałeczkę dosłownie?
2: Pałeczkę przejąłem w 2018 roku, a z orkiestrą związany jestem od 2014 roku. Także kupa czasu.
1: Trudno było wdrożyć się w to wszystko?
2: Początkowo tak, ale później to już sama przyjemność z taką zdolną młodzieżą. To...
1: W międzyczasie powstało jeszcze kilka orkiestr dętych w Iławie i okolicach. Nie było problemu z tym, żeby rywalizować o instrumentalistów, o osoby, które grają?
2: Myślę, że młodzież, jaką funkcjonujemy jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta, także chcą do nas przychodzić i tutaj też taki apel mamy, że może by jeszcze troszeczkę więcej osób chciało się do nas zgłosić, bo nie ukrywam, troszeczkę od nas odeszło i mamy taki deficyt w muzykach i byśmy chcieli zaprosić każdego, kto gra i chciałby grać na instrumencie.
1: No właśnie, nazywacie się Młodzieżowa, ale faktycznie są takie sztywne ramy wiekowe, że poniżej i powyżej to już nie przyjmujecie?
2: To znaczy, staramy się trzymać Młodzieżowej, ale oczywiście nie odmówimy. Współpracują z nami absolwenci orkiestry, także myślę, że ta współpraca jest owocna i to też daje takiego kopa młodzieży, która dopiero raczkuje w orkiestrze i widzi, jak absolwenci są zdolni, zaangażowani, także przekazują z pokolenia na pokolenie
1: swoje umiejętności.
2: Tak,
1: wy macie pełną nazwę, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Zespole Szkół imienia Bohaterów września 1939 roku w Iławie, ale rozumiem, że to nie jest tak, że uczniowie tylko tej szkoły tu grają.
2: Nie, są i uczniowie spoza Iławy, ze szkoły, z innych szkół, także tutaj nie ma problemu. Jakby ktoś chciał, to zachęcam do kontaktu.
1: Jak liczna jest ta orkiestra? Jakie instrumenty u was występują? Można usłyszeć?
2: Flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzony, tuby i perkusja.
1: To jest tak, bo ja przyznam się, nigdy do żadnej orkiestry nie należałem. To trzeba mieć swój instrument. Czy macie jakieś na stanie, jakby ktoś chciał dopiero, no może się przyuczyć?
2: Posiadamy instrumenty właśnie z biegiem lat. Przez jakieś 4 lata udało nam się wyposażyć w nowe instrumenty orkiestry, także nie ma problemu, jeżeli ktoś nie ma instrumentu, od nas dostanie i jest możliwość grania.
1: Jak często trenujecie i czy to dużo pracy trzeba włożyć, żeby jakiś program ostatecznie wypracować?
2: Czy dużo pracy? To tak jak w sporcie, niestety trzeba poświęcić trochę czasu, przede wszystkim systematyczność, tak? Kontakt z instrumentem, no powiedzmy codzienny, małymi krokami i zwiększać ten limit treningów.
1: A jak często odbywają się próby?
2: Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, są to poniedziałki i środy. Poza tym są zajęcia jakby indywidualne z panami od danej sekcji, czyli od trąbek, puzonów, tub jest pan, od perkusji, od saksofonów, klarnetów i mamy jeszcze panią od fletów.
1: A gdzie trenujecie?
2: Próby mamy w naszej szkole, w tak zwanej budowlance, jak to kiedyś mówiono, czyli w Zespole Szkół Bohaterów Września.
1: Można przyjść, posłuchać nawet jeśli ktoś nie zadeklaruje od razu, że będzie grał?
2: Zapraszamy na próby i zapraszamy na koncerty. Mamy standardowe koncerty, koncert noworoczny, odbywający się w styczniu, koncert na Dzień Kobiet, to takie nasze już coroczne koncerty. Oczywiście też mamy wyjazdy na różnego rodzaju dożynki, przemarsze. W Złotej Tarce też braliśmy nieraz udział w przemarszach, też mieliśmy przyjemność być supportem do głównego koncertu Złotej Tarki parę lat temu.
1: Trochę tego jest.
2: Troszkę jest.
1: Niektóre zespoły, niektóre formacje, chóry startują czasem w jakichś konkursach, czy jeśli chodzi o orkiestry dęte, to też bywają takie, nie wiem, na etapach wojewódzkich, ogólnopolskich?
2: Są przesłuchania, są konkursy, są pokazy orkiestr. Planowaliśmy wyjechać na trzy pokazy, ale niestety przeszkodziła nam pandemia i później jakoś to troszeczkę tak się rozwijało, już ten zapał był troszeczkę u młodzieży mniejszy, ale będziemy starali się gdzieś pokazać, także jak nazbieramy mocną ekipę do grania, to wtedy zgarniemy wszystko.
1: A najbliższy koncert jaki w planach? Czy jeszcze nie wiadomo?
2: Koncert noworoczny, najbliższy taki coroczny, a co przed, to jeszcze nie wiemy. Może jakiś koncert kolęd gdzieś w którymś kościele. Zobaczymy jeszcze.
1: No to teraz powiedzmy jeszcze, gdzie, do kogo się zgłaszać. Bezpośrednio na próbę, czy jeszcze jakoś pośrednio można was szukać?
2: Można zgłaszać się bezpośrednio do mnie telefonicznie, mailowo, bądź wejść na naszą stronę facebookową Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Iławie. Tam wyświetlamy też plakaty o naborze. Naboru nie ma jako takiego, że stricto w któryś dzień, tylko nabór odbywa się przez cały rok. Jeżeli ktoś ma ochotę we wrześniu przyjść, w grudniu, to serdecznie zapraszamy.
1: Duża jest rotacja związana z odpadaniem naturalnym, na przykład ktoś wyjeżdża na studia?
2: Tak, tak jest. Niektórzy wyjeżdżają na studia, niektórzy zmieniają szkoły, niektórzy po szkole muzycznej do nas przychodzą, z nami grają, później jednak się decydują gdzieś dalej w świat iść, bo ta muzyka gdzieś w nich siedzi i staramy się jeszcze w nich jakby to ziarenko podlewać muzycznie i niektórzy uciekają od nas.
1: I wtedy się przydaje ta młodzież, to znaczy osoby młode duchem.
2: Tak.
1: A niekoniecznie jeszcze młodzież.
2: Nowy narybek, tak.
1: Chciałem jeszcze spytać o mażoretki, bo to jakby nieodłączna część orkiestry, czy tutaj też robicie casting?
2: Niestety nie posiadamy w tym czasie. No, na samym początku, jak w 2018, to jeszcze reaktywowaliśmy mażoretki, ale jakoś to gdzieś tam się powoli rozwiało. Mamy nadzieję, że gdzieś to tam, jak nam orkiestra się rozrośnie, to gdzieś będziemy się starać, żeby na tych konkursach razem z mażoretkami może powystępować.
1: Nowe pokolenie podobno trenuje się przy Iławskim Centrum Kultury. Kto wie, może tutaj będzie aż tyle dziewczyn, że wszystkie zapewnią obstawę dla wszystkich orkiestr w Iławie.
2: Miejmy nadzieję.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A gościem Eski Iława był dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dęte działającej przy Iławskiej Budowlance Michał Kowalewski.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie, mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
4: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku znamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Krzysztof Badaszewski, Paweł Markowski i Cezary Suliński. Ci dwaj ostatni panowie to włodarze gali NFN, a Krzysztof Badaszewski to właściwie zastanawialiśmy się, jak cię, Krzysiu, przedstawić i do tej pory nie wiemy, ale wszyscy to organizatorzy najbliższej gali tu w Iławie w hali sportowo-widowiskowej, prawda? Co to za gala, co to za sport, co to za federacja? Opowiadajcie.
5: No witam. My, że tak powiem, pochodzimy z rodzinnego miasta, Nowe Miasto Lubawskie, czyli, że tak powiem, ościenne miasteczko, nieopodal Iławy. Organizujemy już swój czwarty event. Poprzednie gale były w Nowym Mieście Lubawskim, w Grudziądzu. A teraz jakby kolejna Iławę. Przychodzimy tutaj oczywiście z nowym pomysłem, z nową energią. Robimy hybrydową galę. Czyli mamy pojedynki kingbokserskie, pojedynki bokserskie, cagebox na małe rękawice. Oraz też MMA w formule semi-pro i w formule pro.
3: Czyli będzie tego naprawdę dużo, czyli faktycznie hybrydowo, bo połączenie różnych sztuk walki jest niesamowite.
5: Jak najbardziej. Nie ograniczamy się do samej formuły MMA, tylko tutaj każdy koneser sportu znajdzie coś dla siebie. Będą też jakby pojedynki bokserskie, jeżeli ktoś sobie ceni bokserów, możemy poglądać sobie pojedynki bokserskie, cage bokserskie. Oraz pojedynki MMA. Także celujemy tutaj w szeroką grupę fanów. Nie ograniczamy się tylko do jednego sportu, którym jest MMA. Tylko celujemy jakby w szerszą grupę odbiorców.
3: Mhm, to mówi Paweł Markowski. A skąd wy wiedzieliście o tym, że w ogóle w Iławie może to się sprawdzić, że będzie zainteresowanie w ogóle? Sprawdzaliście? Pytaliście ludzi tutaj? Czy Krzysiu Badaszewski wam powiedział, chodźcie do mnie, bo ja już robiłem podobne rzeczy?
5: Generalnie tak, też jakby Krzysiu też jest jakby głównym jakby motorem napędowym tej organizacji, jako nasz partner też jakby biznesowy, ale też na pewno lokalny klub Arachion Iława, do którego też serdecznie chciałbym się zwrócić i podziękować chłopakom za to wprowadzenie nas w miasto Iławę, ponieważ jak wiemy, bardzo dużo lokalnych zawodników startuje, także mamy czterech chyba czy pięciu nawet chłopaków z Arachionu, z lokalnego klubu, którzy zawalczą tutaj w naszej organizacji. Też jest dla nich to szansa pokazać się przed większą publicznością. Tak zawsze jakby powiem, idziemy na żywioł, robimy kolejne miasta, a obraz jakby się wyłania w trakcie, także to nie jest to, że my wchodzimy w konkretne miasto, wiemy, że to się wszystko fajnie pójdzie. My to troszeczkę z Czarkiem jesteśmy też na tym punkcie crazy, także no, nie boimy się wyzwań, wchodzimy po prostu w kolejne miasto, a co będzie, to wyjdzie już jakby niedługo.
6: Pierwsza edycja NFN odbyła się w Nowomieście Lubawskim, druga już w Grudziądzu. Trzecia również wróciliśmy do naszego rodzinnego miasta, także czas na Iławę.
5: Druga edycja, która była w Grudziądzu, była chwilę po dużej organizacji Babylon MMA. Też była to duża obawa, bo nie każdy, że tak powiem, by miał tyle charyzmy i odwagi w sobie, żeby wejść jako drugi event w tym samym jakby mieście, w tej samej hali, po dużej gali telewizyjnej, a mimo to udało nam się sprzedać całą halę.
3: Mhm. Czyli przyszło mnóstwo ludzi.
5: Tak, hala była zapełniona, że tak powiem, nasze oczekiwania zostały w 100% spełnione, walki oddały, naprawdę poziom sportowy był super, mimo że zawodnicy byli troszeczkę na pewno mniej znani niż w Babilonie, bo to jest gala jednak telewizyjna, także medialnie ci zawodnicy są bardziej rozpoznawalni, ale myślę, że każda osoba, która tam przyszła, myślę, że było co oglądać, były emocje, poziom sportowy też oddał, także każdy koneser, taki naprawdę zapalony fan sportu walki, miał coś dla siebie i coś z tej gali wyniósł.
3: Czyli liczycie na to, że w Iławie będzie podobnie, bo to są sporty bardzo widowiskowe jednak, mimo że brutalne?
5: No tak, nie ma co się oszukiwać, brutalność w tym sporcie jest, brutalność w tym sporcie była, bo jednak to są małe rękawice, piąstkówki, także ten sport jest dość brutalny, tak postrzegany też przez środowisko, właśnie przez społeczeństwo, ale ja dodałbym tutaj, że to jest jakby sprawdzenie charakterów, tak? To są zawodnicy lokalni, mamy też sporo chłopaków z osiennych miast, mamy też jakby ludzi, za którymi jedno jeżdżą kibice i to są właśnie emocje, ludzie chcą tego oglądać, chcą tego widowiska, chcą tego show, także po to tu jesteśmy, żeby te show w Iławie zrobić.
3: No to jacy zawodnicy w takim razie? Już słyszałam, że będą lokalni z Arachionu, tak?
5: Tak, tutaj osienne miasteczka, tak jak Malbork, Adrian Łukaszewski, czy Jakub Felberg z Grudziądza, czy Antek Walczak z Ostrudy, Dragon Fighter Club, w klubu pod opieczą Adriana Błońskiego, czy też chłopacy z Nowego Miasta Lubawskiego, Paweł, prywatnie też mój kolega, będzie walczył też w organizacji Candy. Pozdrawiam cię serdecznie, Candy, jak nas słyszysz, Paweł Kędzierski.
3: A z Iławy kto w takim razie?
5: Na pewno Damian Kowalski, to będzie też Cezary Kowalkowski, Damian Kobyliński oraz Wojciech Czubiński, czyli można powiedzieć, że młoda scena iławskiego MMA, która, no, młoda z też nutką charyzmy, czyli Damiana Kowalskiego, którego bym podkreślił, że to już jest jednak to pokolenie MMA, które jest troszeczkę bardziej oldschoolowe, ale jak najbardziej też myślę, że Damian w stanie swoją walką z Nikolasem Wilemskim porwać lokalną publiczność.
3: Czy wy już wiecie, ilu zawodników ostatecznie będziecie mieli?
5: Tak, będzie to, jeśli się oczywiście przez kontuzję czy jakieś urazy nic nie wykruszy, to będzie to 13 walk, które przewiduje ten event.
3: Czyli rozumiem, że też będą jakieś przerwy, atrakcje dodatkowe. Tutaj poproszę Krzyśka Badaszewskiego i Ławianina zresztą do mikrofonu. No.
7: Witam serdecznie Państwa. Również atrakcje jakieś przewidane są właśnie na ten event. Jeszcze sekretu nie będziemy zdradzać, kto to będzie dokładnie, bo musimy potwierdzić to. A jeżeli po prostu takie informacje nam potwierdzą nasi, że tak powiem, wykonawcy, to wtedy Państwo otrzymacie tą w social mediach informację.
5: Też wszystkiego zdradzać nie chcemy.
7: Dokładnie.
3: Jakaś Doda przyjedzie, nie wiem, coś musicie powiedzieć słuchaczom. No.
7: Być może to będzie takie wydarzenie, jak na innych galach to było przez kolegów organizowanych, na przykład w Nowym Mieście, gdzie był z Buku. Być może też będzie jakaś gwiazda muzyki rap, ewentualnie inny wykonawca tym razem będzie. Ale mówię, no tak jak na razie nie chcemy zdradzać tych sekretów.
3: Okej, okay, ale będzie...
7: Ale będą na przykład jakieś tam fajerwerki.
3: Będzie co robić, będzie też taki moment, że jakby nie będzie ciągle walka za walką, tylko będzie
7: również
3: można też
7: również będzie
3: coś
7: na
3: innego.
7: Zewnątrz strefa cateringowa.
5: W przerwach także można się spodziewać pokazów tanecznych lokalnego zespołu, który na co dzień trenuje w klubie Imperial Fitness. Oraz jeszcze jedna atrakcja muzyczna bardzo młodego talenciaka, który zagra na pewnym instrumencie. Zdradzać jeszcze nie chcemy na jakim, ale wypatrujcie.
3: Jeszcze zapytam Cezarego Sulińskiego, bo tak rozmawiamy o tym, jacy zawodnicy, kto, co, z kim i dlaczego, a nie wiemy jeszcze kiedy to będzie.
6: Zapraszamy 24 października. Hala widowiskowo-sportowa, ulica Niepodległości w Iławie.
7: Pozdrawiamy, zapraszamy na wielką galę NFN edycja 4. Będzie się działo, a więc serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Dzięki śliczne. Krzysztof Badaszewski, Paweł Markowski, Cezary Suliński w temacie gali NFN, która będzie 24 października w Iławie.
0: SK Iława News.
3: Przed budynkiem Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się akcja profilaktyczna. Darmowe badania ciśnienia, glukozy, BMI, konsultacje na stoiskach Amazonek, Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Diabetyków i PCK. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy, a do tego pokaz tańca seniorów.
8: Centrum Usług Społecznych, Zakrzewska Ewa, pielęgniarka. Na chwilę obecną przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, tętno oraz obliczamy BMI, czyli indeks wagi ciała. Zainteresowanie jest znaczne, dużo osób przyszło i chce się badać. Udzielamy też porad.
9: Stowarzyszenie Jawski Klub Amazonki, Adela Kowalska, prezes. W dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu profilaktycznym, gdzie jest kilka stoik. Oferujemy pomoc w pokazaniu, jak się badamy. Rozdajemy ulotki. Zapraszamy jeszcze do naszego stowarzyszenia kobiet w trakcie albo po chorobach nowotworowych raka piersi. Organizujemy konferencje, spotkania edukacyjne, szkolenia, integrujemy środowisko kobiet z chorobą nowotworową piersi. Jest bardzo dużo integracji, spotkań różnych, także naprawdę zapraszamy kobiety i nawet te, które by nam jeszcze mogły pomóc w naszym stowarzyszeniu.
10: Polski Związek Niewidomych, bierzemy udział w akcji Profilaktyka Podaj Dalej. My dzisiaj wystąpiliśmy ze swoimi tyflosprzętami i produktami wykonanymi przez osoby słabowidzące i niewidome. Na stoliku mamy, prezentujemy czasopisma związane z naszą działalnością, sprzęty do aktywności sportowej, rzeczy z arteterapii. Mamy nowy nabytek dofinansowany przez gminę Kisielice. To jest naprawdę coś, o czym marzyliśmy, okulary symulacyjne. To są rzeczy, które pomagają przekazać informacje osobom zdrowym z tytułu wzroku, jak widzi osoba niewidoma z poszczególnymi wadami wzroku. Mamy laski, lupy różnego rodzaju wystawiamy. Mamy też rzeczy, które pomagają na co dzień osobom niewidomym. Igły brajlowskie, lupy wspomniałam, ramki do podpisu, czytnik monet. Takie proste rzeczy pomocne na co dzień. Mamy memo, żeby osoby widzące mogły podotykać sobie, uruchomić zmysł dotyku.
3: Głównym organizatorem było Centrum Usług Społecznych, czyli dawniej Iławski MOPS.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Mówi nasz reporter Bartosz Gołębiowski.
11: Warmińsko-mazurski czek turystyczny wystartował 29 września. Pierwsza tura. Można było starać się o dofinansowanie w kwocie 300 zł na nocleg. No i pytamy, jak zainteresowanie. A moim i Państwa gościem jest
12: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
11: 10 godzina już za nami. Na zegarach wybiła właśnie ta pora i 3 minuty później już czeku nie ma. Co się stało? Takie zainteresowanie?
12: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10.14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60 rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
11: To łącznie tych pieniędzy jest ile?
12: Dzisiaj w pierwszej turze generowania czeków przeznaczyliśmy 1 427 100 zł, czyli ponad 4750 uczestników odwiedzi Warmię i Mazury jesienią.
11: I to mógł każdy z każdego zakątka Polski taki czek wygenerować, tak?
12: Oczywiście czeki można było generować, jeżeli spełniło się następujące określone wymagania: pełnoletni obywatele naszego kraju, zamieszkujący nasz kraj i wpisujący się w jedną z trzech kategorii osób przy składaniu wniosku o czek.
11: Ktoś może powiedzieć, że zdobycie takiego czeku graniczy z cudem, że jest po prostu niemożliwe, no bo 3 minuty, praktycznie już po dwóch

0: Pośrednio, pomijając systemy rezerwacyjne, czek jest imienny, więc nie można go komuś oddać lub odstąpić. I jeżeli nie zostanie w terminie realizacji czeków określonych w regulaminie wykorzystany, to po prostu przepada i wraca do puli na kolejne generowanie.
1: No i teraz pytanie, kiedy kolejne generowanie, bo tych terminów jeszcze przed nami dokładnie dwa, więc jakie to są daty?
0: Jeżeli chodzi o podział całego programu na trzy tury generowania, są to wymogi Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo przypomnę, że warmińsko-mazurski czek turystyczny realizowany jest w ramach zadania publicznego i na samo generowanie czeków ponad 1 000 000 zł przeznaczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeżeli chodzi o kolejną turę, to już zapraszamy 19 października, również o godzinie 10 do odwiedzenia strony czekwarmiamazury.pl. Wówczas wygenerowane czeki tego dnia będzie można realizować w terminie od 20 października do 8 listopada. Jeżeli ktoś planuje w drugiej połowie pobyt na Warmii i Mazurach listopada, zachęcamy, by wygenerował czek 9 listopada o godzinie 10, dlatego że czek wygenerowany w danej turze można realizować tylko w tej turze.
1: Ale jak to zrobić? Pytanie kluczowe. To trzeba walczyć niemalże jako bilety na reprezentację Polski.
0: Jeżeli chodzi o dostępność czeków, no to szanowni Państwo, zawsze jest tak, że jest więcej chętnych niż możliwości i puli środków na to przeznaczonych, ale takie są zasady gry. Zdajemy sobie sprawę, że ten czek nie trafił do wszystkich zainteresowanych, ale ogrom informacji, promocji naszego regionu jest dla nas takim dodatkowym, ważnym wskaźnikiem, że Warmia i Mazury są jednym z kierunków wybieranych na jesienny pobyt.
1: Czy czek zadziałał w tym rozdaniu już prawidłowo, bo były ostatnio sygnały, że to się wszystko wieszało, że dane wyciekły, że ludzie sobie brali te czeki na inne nazwiska. Czy to wszystko jest dobrze dopracowane?
0: Szanowni Państwo, tak jak widzimy, sami byliśmy tutaj pełni emocji i obawialiśmy się, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, wszystkie oczy całej Polski były skierowane na Warmię i Mazury, czy uda się nam i czy to będzie do 3 razy sztuka. Serwer się nie zawiesił. To, że tutaj czytamy komentarze, że ktoś nie dostał lub z opóźnieniem kod SMS autoryzacyjny, wynika z tego, że zainteresowanie było przeogromne i tak jak jest napisane w regulaminie, my nie mamy możliwości ręcznego przyznania czeku. Wszystko odbywa się automatycznie, bez ingerencji już tak naprawdę organizatora oraz wykonawcy, dlatego myślę, że tutaj już łut szczęścia zadziałał.
1: Czyli jak to mówią, do 3 razy sztuka.
0: I tego się trzymajmy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i teraz trzeba tylko trzymać kciuki, aby udało się w kolejnej turze. Przypomnijmy, druga tura rusza kiedy?
0: 19 października o godzinie 10.
1: A moim Państwa gościem była
0: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz organizatorzy retrowykopków w Linowcu koło Nowego Miasta Lubawskiego, czyli Tomasz i Jacek Markuszewscy. Ale jesteście tylko cząstką tych organizatorów.
4: Tak, tak, jest nas dużo więcej.
3: Zacznijmy od tego, czym są retrowykopki.
4: Retrowykopki, które organizujemy u mnie w gospodarstwie, jest to inicjatywa charytatywna. Pomysł urodził się w tamtym roku, żeby nieść pomoc Ignasiowi. Wszystko ładnie wyszło i po prostu w tym roku chcemy, więc organizujemy to ponownie tym razem dla dwoje dzieci.
3: Czyli to jest tak, że wy jesteście rolnikami i przyszło wam do głowy, żeby coś takiego zrobić? Takie wydarzenie charytatywne, czy jak to jest?
4: Tak, tak, ja jestem w sumie rolnikiem, posiadam gospodarstwo. I w tamtym roku taki pomysł w sumie przyszedł mi do głowy, żeby na początku zrobić dla znajomych i dla rodziny po prostu ognisko, które z kiełbaskami sobie właśnie tak, żeby każdy sobie ukopał trochę tego ziemniaka i wziął, ale to tak właśnie się przerodziło na trochę większą imprezę.
3: To było niebywałe, tam tyle ludzi się pojawiło i to poszło tak gdzieś w internetach bardzo, bardzo szeroko.
4: No tak, tak, to jest właśnie teraz, że internet to dużo pomaga w organizacji takich wydarzeń. No i wracając do na czym polegają? No, jedziemy kopać starymi maszynami, kopaczkami, kopaczką gwiazdową i kopaczką elewatorową. Wszyscy, którzy przy

0: Będą mogą pozbierać te ziemniaki i zabrać ze sobą do domu za jakiś tam datek dla tych dzieci.
1: Tymi ręcyma się, to znaczy nie, właściwie nie rękoma, bo maszynami, tak, ale każdy...
0: Ale pozbierać trzeba już ręcznie.
1: Trzeba jakieś ciuchy na zmianę mieć, nie wiem, wiecie, no z miasta przyjadą, nie, do Linowca. Linowca czy
0: tak,
1: pod...
0: Linowiec.
1: Czy pod Linowcem gdzieś to jest?
0: Nie, to jest wieś Linowiec.
1: Z miasta przyjadą i co, muszą się przebrać, co państwo?
0: No, jakieś gumaczki to tak zalecam. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, więc nie trzeba będzie tam za bardzo jakichś deszczaków i ogólnie. No, jakieś gumaczki i rękawiczki to wtedy chyba wystarczą.
1: To powiedzmy teraz już poważnie o dzieciakach, dla których zbieracie w tym roku.
2: W tym roku zbieramy dla Jaśminki Husky z Iławy, która potrzebuje naszego wsparcia, jeśli chodzi o rehabilitację. I dla Bartusia Piotrowskiego, to 3-latek ze Zbiczna, który walczy z glejakiem pnia mózgu 4. stopnia.
1: Wasz pomysł w ogóle, właściwie to czyj to był pomysł?
0: No mi tak przyszło do głowy coś takiego właśnie, żeby zorganizować takie małe ognisko po prostu, a to tak wyszło, że... Wyszła fajna, duża impreza.
1: No dobrze, a wy jesteście braćmi, tak?
0: Tak, tak.
1: Wyobrażam sobie, że tak siedzicie, sobie rozmawiacie przy jakimś tam rodzinnym spotkaniu i rozmawiacie, co by tu zrobić, tak? I jak to się, skąd to się w ogóle wzięło na świecie?
0: No, to mi tak w zasadzie jakoś się urodziło w głowie, że coś takiego, taką pomoc po prostu zaproponować. Dalej właśnie konsultowałem z częścią rodziny, bo tu jeszcze też dołączyła się właśnie część rodziny od Ignasia. I w sumie stwierdziliśmy, że robimy coś takiego i wyszło.
2: Zeszłoroczny sukces pokazał też to, że warto robić po prostu coś takiego. Odwiedziło nas sporo osób, myślę, liczymy gdzieś około 400-500 osób ostatnio nas odwiedziło. No liczymy w tym roku na jeszcze większą frekwencję, także zapraszamy serdecznie.
1: Czy wy policzyliście te pieniądze w ubiegłym roku? Wiecie, ile tam zostało wrzuconych za tego przysłowiowego ziemniaka?
2: Ponad 18 tysięcy.
0: Było 17 300 złotych po... I coś jeszcze tam już nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze po retrowykopkach część znajomych i ludzi dowoziło, donosiło trochę jeszcze, jakie datki były. I było chyba już też, właśnie była skarbonka utworzona, retrowykopki, na się pomagam. I tam było właśnie chyba około 20 tysięcy.
1: Razem.
0: Z tymi 17, co były w ten dzień zebrane, a i później przez jakieś tam kilka dni, 4-5 dni jeszcze kilka osób tam doniosło zadatki.
1: No to dostaliście skrzydeł, co? Bo to piękna kwota.
2: No, tak, nie spodziewaliśmy się takiej kwoty.
0: No ładnie się udało.
1: Czy możemy powiedzieć o harmonogramie, jak to będzie wyglądało?
0: W zasadzie to będzie na takich samych zasadach jak w tamtym roku. Zaczynamy też o 11:00. Mniej więcej do godziny 16:00 będziemy na polu i też mniej więcej co godzinę będzie jakby taki wyjazd na pokaz na pole. No i oczywiście będzie strefa gastronomiczna, jakieś jedzenie, ciasto, potrawy związane z ziemniakami oczywiście.
1: Ale słyszałam też, że będą jakieś muzyczne.
0: No w tym roku troszkę rozszerzamy w sumie imprezę i... W sumie stworzyliśmy taki projekt, nazwaliśmy go Muzyczny Projekt Stodoła i wystąpią tacy zaprzyjaźnione zespoły. To już wtedy od 16:00 godziny się zacznie po tych wykopkach, po pokazach.
1: Co tam w tej stodole się będzie działo?
0: No cztery koncerty, cztery zespoły. Bez Kaucji z Rybna, Garaż Brodnica, Dekolt, Nowe Miasto i w sumie też taki zespół Sala 2 Band, to z Olsztyna.
1: To będzie w stodole i tam też będzie puszeczka postawiona i będzie można też, tak?
0: Też, tak. Też będzie puszeczka, też będzie jakaś mała strefa gastronomiczna, jakieś ciasto, zupa, tak więc, że będzie można się posilić, potańczyć, posilić się.
2: I posłuchać.
0: I posłuchać.
1: To wydarzenie właściwie jest skierowane, myślę sobie tak, do osób dorosłych, które chcą sobie przypomnieć, prawda, tamte czasy.
0: Tak, dokładnie.
1: Dla kogo to może być ciekawe?
2: rok temu w zasadzie, jeśli chodzi o uczestników, nie spodziewaliśmy się też takiego zaangażowania wśród uczestników. Przyjechały całe rodziny w zasadzie z małymi dziećmi, chętnie rodzice chcieli pokazać dzieciom, jak to kiedyś wyglądało, że sami na przykład zbierali ziemniaki w ten sposób. Też pozytywnie nas to zaskoczyło, że tak ochoczo w ogóle brali udział w tym zbieraniu ziemniaków i niektórzy nawet za każdym razem jechali zbierać ziemniaki.
1: Co godzinę? Tak,
2: tak, tak, tak dokładnie.
1: To dużo zupy ziemniaczanej.
2: Dużo ziemniaków dzieli ze sobą.
1: I dużo kasy, mam nadzieję, zostawili też gdzieś tam dla,
2: myślę, że tak,
1: dla Ignasia w zeszłym roku. W tym roku dla Bartka ze Zbiczna i dla Jaśminy z Iławy, a tutaj część organizatorów, Tomasz i Jacek Markuszewscy, zapraszają na retrowykopki. Kiedy te retrowykopki?
0: 10 października, Linowiec 20, pod 11. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy i to wcale nie jest daleko od Iławy i w ogóle to jest takie centrum wszechświata 10 października będzie.
0: Tak, tak można powiedzieć.
1: Osób, przynajmniej osób, które chcą pomóc.
0: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję Wam bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję. Pomagajmy, bo warto.
1: Na retrowy kopki zapraszali Jacek i Tomasz Markuszewscy z Linowca. Będą też alpaki, dmuchańce, kuchnia wojskowa z zupami, ognisko, pieczone ziemniaki, straż pożarna pokaże swój wóz, to będzie OSP Grodziczno. Będą także przejażdżki konne. Wszystko to 10 października w Linowcu.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie. Mówi przewodnicząca Rady Miasta Aneta Rychlik.
4: Chciałabym, abyśmy chwilę poświęcili osobie, która przez wiele lat była ważną częścią naszego miasta. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować panu Wojciechowi Żmudzińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za te wszystkie lata zaangażowania chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Panie Wojciechu, życzymy, aby sport w tej chwili był już tylko pasją i przyjemnością.
1: Mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
5: Panie Wojtku, panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, w imieniu naszej społeczności lokalnej, w imieniu sportowców, jestem także przekonany, że w imieniu wszystkich poprzednich burmistrzów, z którymi miał pan przyjemność i zaszczyt współpracować, oraz w imieniu wszystkich poprzednich rad miejskich chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za lata współpracy na rzecz iławskiego sportu. Trudno byłoby nam na pewno zliczyć liczbę przedsięwzięć sportowych, które zostały przez pana stworzone, którymi pan się opiekował wraz ze swoim zespołem zatrudnionym w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oczywiście to nie o liczby chodzi, czy było ich mniej czy więcej, ale jestem przekonany, że każda z tych imprez, każde z tych wydarzeń budowało pozycję naszego miasta na arenie sportowej, nie tylko tutaj w powiecie, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać się na symbolicznej kawie, porozmawiać z naszymi współpracownikami o pana historii, o pana działalności. Mówił pan dużo o tym wszystkim, co się wydarzyło w sporcie, o reprezentacjach, które tutaj gościły. I dlatego też chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować, że z jednej strony dbał pan o ten sport lokalny, o wsparcie organizacji sportowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, ale z drugiej strony bardzo dużą wagę przykładał pan do tego, co mogło się wydarzyć w Iławie, a miało zasięg ogólnopolski bądź nawet międzynarodowy. Zapytałem pana na tym spotkaniu, co pan będzie wspominał najlepiej ze swojej kariery zawodowej. Przy kilku rzeczach oczywiście się zatrzymaliśmy, ale podkreślił pan znaczenie rozgrywek, w których miały miejsce przy udziale reprezentacji naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, szanowni państwo, pewnie też, jak duży wysiłek logistyczny musiał być wykonany, jak dużo nerwów pan Wojciech musiał pokonać, żeby to wszystko spiąć. Ja powiem państwu szczerze, że dyrektora Wojtka Żmudzińskiego, oprócz tego bardzo charakterystycznego poczucia humoru, będę pamiętał także z tego, że gdy podchodziłem do dyrektora w hali, pytałem, czy wszystko w porządku. Dyrektor zawsze mówił, oby tylko bezpiecznie, bo bezpieczeństwo było dla niego zawsze najważniejsze. I z tego, panie dyrektorze, też pana zapamiętam w takich relacjach naszych, ponieważ kiedy się spotykaliśmy przed imprezami czy po imprezach, kiedy pytałem o pana dyrektora samopoczucie, to, szanowni państwo, zawsze podkreślał uwagę bezpieczeństwa nie tylko pracowników, nie tylko instytucji, ale przede wszystkim uczestników, którzy biorą udział w imprezach. Panie dyrektorze, dużo się wydarzyło przez te wszystkie lata. Dużo wydarzyło się bardzo dobrych rzeczy, które zbudowały naszą pozycję na arenie ogólnopolskiej. tej sportowej. Dziękuję panu za każdą rozmowę, dziękuję panu za każdy pomysł, za każdą podpowiedź w tym wszystkim, co mogliśmy wspólnie działać. Dziękuję także za odważne decyzje, bo to pan pierwszy przyszedł do mnie z tematem AZS-u, który mógł grać w Iławie. To pan pokazywał te wszystkie plusy, które mogły się dzięki temu zadziać. Dziękuję także za wszystkie trudne decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy w tym trudnym czasie dla nas, dla wszystkich, w okresie pandemii, kiedy podejmowane decyzje zawsze obarczone były dużym ryzykiem i niezadowoleniem części naszego społeczeństwa, ale trzeba było sobie z tym poradzić. Jestem też przekonany, że sobie z tym świetnie poradziliśmy, najlepiej jak mogliśmy. Mam nadzieję, że to zdobyte doświadczenie dyrektorskie, ale w ogóle menedżerskie, będzie nie tylko źródłem wspomnień, ale także ogromnej satysfakcji już na emeryturze. Mam nadzieję, że znajdzie pan czas na to, co pan kocha najbardziej, oprócz oczywiście swojej rodziny, na uczestnictwo w imprezach sportowych na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy państwo wiecie, pan dyrektor oprócz pracy zawodowej zawsze znalazł czas, zawsze znalazł przestrzeń, żeby wyjechać na mistrzostwa i obserwować to, co w życiu sportowym się działo. Dziękuję za wszystkie lata. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie to też przyczynek do ogromnej satysfakcji. Panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu Radnych Rady Miejskiej, ogromne dzięki za to wszystko, co się wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
1: Mówi radny Tomasz Woźniak.
6: Szanowni państwo, drogi Wojtku, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby przy tej okazji też od siebie kilku słów nie dodać, bo myślę, że nie tylko dla mnie byłeś postacią wyjątkową przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat już tak naprawdę, i reprezentuję z jednej strony siebie jako społecznika, jako animatora sportu, jako animatora kultury, ale też przedstawiciela środowisk koszykarskich naszego miasta. Myślę, że mogę być jednocześnie głosem wielu innych środowisk. Drugi Wojtku, ja tak bym wolał pewnie mniej formalnie, miejsce trochę nas zobowiązuje do tego, żeby zachować pewną tutaj strukturę, więc postaram się jak najlepiej potrafię. Chciałem ci, Wojtku, podziękować za to, że byłeś niezwykłą inspiracją dla wielu, wielu pokoleń ludzi młodych, między innymi takich jak ja, dla których byłeś drogowskazem do tego, jakie kierunki obierać w życiu. Tak, Wojtek, w życiu. Nie tylko na najbliższy miesiąc czy tydzień, to ty pokazywałeś, w jaki sposób organizować wydarzenia, na co zwrócić uwagę. Byłeś dobrym duchem tych wydarzeń i nigdy nie mówiłeś nie. To szczególnie zapamiętam, bo kiedy pojawiła się inicjatywa, idea, że postanowiliśmy z grupą przyjaciół stworzyć turniej koszykówki, jakim jest Broken Ball, to pamiętam pierwsze, wielokrotnie to już powtarzałem, tobie o tym również mówiłem, pierwsze kroki, które skierowałem do ciebie i powiedziałem ci o tym naszym pomyśle, to bez zbędnego gadania powiedziałeś: tak, róbmy to. I to pamiętam, jakie to było dla mnie jako młodego człowieka ważne, że dałeś przestrzeń do tego, żeby móc realizować swoje marzenia, realizować swoje pasje. No i jak widać, z powodzeniem te pasje realizujemy już ponad 20 lat. Za to chciałem ci podziękować, za te cudowne rozmowy, w których rzeczywiście z błyskotliwością twojego charakteru i doskonałego poczucia humoru mogliśmy przeprowadzić, za dziesiątki wyjazdów wspólnych w różne części Europy, w ramach różnych projektów, które były równie niezwykle inspirujące, i tutaj z takim uśmiechem na twarzy o tym opowiadam. Dziękuję ci za to, że na każdą trudność, jaka się pojawiała, a wiadomo, że one zawsze są, nigdy, to jest też taka lekcja, którą ja wyciągnąłem na przyszłość, nigdy nie skupiałeś się na tych problemach, tylko zawsze szukałeś rozwiązania. I to mi przyświeca do dzisiaj. Nie skupiajmy się na trudnościach, ale skupiajmy się na tym, jak te problemy możemy rozwiązać. I zawsze taką właśnie osobą byłeś przy wszystkich inicjatywach, które były podejmowane przez moje środowisko, przeze mnie, ale też doskonale wiem, że przez wiele innych środowisk. Czuję się wzruszony trochę nawet. Cieszę się, że powiem, że czekałeś na ten moment, żeby już na zasłużoną emeryturę odejść. Cieszę się, że na niej jesteś, natomiast bezwzględnie będzie ciebie brakowało. Masz godnych następców. Mam nadzieję, że będą dalej tą dobrą pracę, którą wykonywaliście w Centrum Sportu, realizować. Temu też kibicuję z całego serca i w imieniu swoich przyjaciół, ludzi, którzy współtworzyli sport, czy współtworzą sport w Iławie razem z tobą. Bardzo.
1: Mówi radny Dariusz Paczkowski.
7: Tomek jest duży i wysoki, więc dużo gadał. Ja w przeciwieństwie do niego jestem trochę niższy, więc powiem troszeczkę mniej. Państwa, jestem jednym z licznych na tej sali, który miał wielki honor i przyjemność znać Wojtka. Znamy się od, proszę Państwa, prawie 50 lat. Poznałem Wojtka w szkole, jeszcze w liceum. To był zawsze Wojtas. Tak mówi się do niego. Wojtas. Od tamtej klasy, od gdy ty byłeś w klasie trzeciej, ja zaczynam pierwszą klasę liceum, ja wiedziałem jedno, że Wojtek to jest po prostu dobry człowiek. Później w pracy zawodowej, bez parcia na szkło, bez parcia na stanowiska, bez parcia na to, żeby gdzieś się pokazać, zawsze z tyłu, zawsze w cieniu, ale zawsze jedna rzecz, którą ty robiłeś, Wojtek. Robiłeś wszystko uczciwie, uczciwie, sprawiedliwie i zachowałeś to do dnia dzisiejszego. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem, Wojtek. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za te ćwierć wieku i poproszę o następne.
8: Proszę Państwa, dzień dobry. Bardzo czekam, panie burmistrzu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi, pani burmistrz, pani przewodniczącej za te miłe, piękne słowa na mój temat. Nie wiem, czy prawdziwe. Proszę Państwa, o moim przejściu na emeryturę już było tyle informacji, że aż się boję, jak się ukażą następne. Bo odchodzę już ze 3 tygodnie. Ale myślę, że się jakoś uda. Ale korzystając z okazji, ja wszystkim Państwu gorąco dziękuję. Ale chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim moim szefom, burmistrzom, z którymi współpracowałem. Państwu, radnym, ale również radnym poprzednich kadencji, bo ich trochę było. Środowisku sportowemu. Mam tu na myśli sportowców, trenerów i słowo, którego nie lubię, działaczy, ale mam na myśli Państwa prezesów, kierowników sekcji za, myślę, niezłą współpracę. Dziękuję również nauczycielom wychowania fizycznego, z którymi też współpracowałem przez te lata. Ale najbardziej chciałbym podziękować mojej załodze. Bez nich by się nic nie udało. To przecież jest jasne. Proszę Państwa, to przejście na emeryturę ma dla mnie taki słodko-gorzki smak. Wy sobie zdajecie z tego sprawę, nie? Jak sprawy idą, w jakim kierunku. Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie.
4: Panie Wojciechu, życzymy, aby przejście na emeryturę było początkiem nowego, pięknego życia. Cudownego, spokojnego, bez tego, co pan powiedział. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
1: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
9: Dawid Jakubowski. W Ostródzie zatrzymano 51-letniego pracownika jednego z lokali gastronomicznych. Obywatel Meksyku nielegalnie nagrywał klientki lokalu w ubikacji. Przyznał się do nagrywania, ale w innym celu, mówi Anna Karczewska z policji w Ostródzie.
10: Ostródcy policjanci pracują nad sprawą dotyczącą nagrywania kobiet korzystających z toalety w jednej z restauracji na terenie Ostródy. W koszu na śmieci znajdującym się w toalecie damskiej ukryty został telefon komórkowy, za pomocą którego rejestrowano wizerunek kobiet korzystających z pomieszczenia. Zdarzenie to miało miejsce w miniony piątek wieczorem. Telefon został znaleziony przez pracownicę restauracji, która tego dnia przebywała w lokalu w czasie wolnym. Kobieta o swoim odkryciu poinformowała kierownictwo. Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Zarzut ten wynika z treści artykułu 191a, paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 267, paragraf 3 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci przeszukali również pokój hotelowy wynajmowany przez 51-latka i zabezpieczyli różne nośniki danych, w tym inne telefony, tablety i laptopa. Zabezpieczony sprzęt zostanie teraz poddany szczegółowej analizie przez funkcjonariuszy. Jej celem będzie będzie między innymi ustalenie, jak długo mogło dochodzić do rejestrowania nagrań oraz czy zgromadzony materiał był wyłącznie utrwalany, czy też mężczyzna udostępniał go innym osobom. W zależności od wyników przeprowadzonych czynności i analiz, zakres zarzutów może ulec zmianie. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

0: świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem
3: A patrzy.
2: Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: SK i Ława.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.